Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie wiernych słuchaczy w polskim programie rozgłośni 5EBI FM na fali 103,1 MHz i w serwisie cyfrowym EBI World. Przy mikrofonie Piotr Leśniewski z pobudzającą energię piosenką Kilka słów w wykonaniu Urszuli.

To była piosenka zespołu Urszuli, ale nie o nią nam dziś chodzi, tylko o jej pop-rockowego gitarzystę Sławka Kosińskiego, który gra w zespole Urszuli już 20 lat, a który dziś akurat obchodzi 53. urodziny. A w naszym programie po wiadomościach politycznych i naukowych wspomnimy Ignacego Prądzyńskiego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, ostatniego prezydenta rządu londyńskiego Edwarda Kaczorowskiego i palestyński okres generała Andersa z Renatą Bogdańską, Hanką Ordonówną i oczywiście z naszą panią Genią Walanczykiewicz. Wiadomości z Polski. Komisja Europejska zapowiedziała zwiększenie do roku 2030 liczby darmowych uprawnień dla przemysłu ETS, by zapobiec odpływaniu firm poza Unię. Aż 43% wszystkich uprawnień do emisji dwutlenku węgla trafia do przemysłu za darmo, a 57% idzie na aukcje. Polska minister klimatu oceniła w piątek, że propozycja reformy systemu ETS przez Komisję Europejską oznacza pewne złagodzenie polityki klimatycznej, ale zapowiedziała, że Polska postuluje większe niż Komisja Europejska łagodzenie tempa wycofywania tych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Czyli Polska chce de facto większego złagodzenia. Dlatego w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Jego pierwszy majowy wniosek postulował, by referendum odbyło się w końcu września z tekstem: czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadza do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? No, marzyłoby się takie referendum w Australii. Ten majowy wniosek prezydenta został przez Senat jednak odrzucony. Za przyjęciem głosowało 32 senatorów, a 62 było przeciw. Tym razem tekst będzie uściślony. W ramach reformy systemu handlu emisjami ETS Komisja Europejska chce, by państwa unijne przeznaczały co najmniej połowę przychodów z aukcji ETS na dekarbonizację. Obecnie na ten cel idzie zaledwie 5% przychodów z ETS. Napięcia w partii PiS. Rzecznik PiS stwierdził, że jeżeli członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożą do środy oświadczenia zgodnego z uchwałą Prezydium Komitetu Politycznego, to będą automatycznie poza partią. Chodzi o to, że kierownictwo PiS podjęło wcześniej uchwałę zobowiązującą działaczy partii do występowania ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W efekcie z partii PiS może odejść nawet 40 posłów, ale nie chcą oni tracić członkostwa i nie chcą też składać żadnych oświadczeń. Sytuacja jest patowa. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek zażądał, by Polska zmusiła Unię Europejską do wstrzymania finansowania zbrojeń w Ukrainie i jej odbudowy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Ale prezes Jarosław Kaczyński podkreślił, że pomoc unijna dla Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna, a sprawą wypowiedzi Czarnka zajmie się kierownictwo partii. W tym tygodniu na posiedzeniu rządu ma pojawić się konkretny projekt ustawy o zmianach w ochronie zdrowia. Chodzi o ustawę PESEL, czyli o sprawdzanie zarobków lekarzy na podstawie numeru PESEL. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej spotkała się z ministrem finansów, by omówić plan podwyższenia drugiego progu podatkowego, który mu przedstawiła. Chodzi o złagodzenie podatku osobom o dochodach mniejszych niż typowe biznesy lub korporacje. W inscenizacji bitwy pod Grunwaldem kilka dni temu, gdy stuknęła jej 616. rocznica, wzięło udział aż 1500 osób i wielokrotnie więcej widzów. Były walki na miecze, ataki łuczników, wystrzały z bombard i konne szarże, zgodnie z opisami kronikarza Jana Długosza. Ale zamiast upału lało i była masa błota, ale bitwa się i tak udała.
a na drodze do Morskiego Oka w sobotę fiakrzy ustąpili miejsca grupie z plakatami przeciwko używaniu koni do ciągnięcia wozów, co jest niegodne i wbrew naturze – konia. Tegoroczny szczeciński marsz LGBT pod hasłem równości liczył około 1000 osób. Były też media i kilku polityków. Uczestniczy żądali pełnych praw dla związków partnerskich, czyli homoseksualnych, w tym rejestrację takich małżeństw, co już wcześniej uznał polski sąd i Trybunał Sprawiedliwości.

Śpiewała Bożena Dworska, która niestety zmarła dziś 2 lata temu. Krakowska piosenkarka kabaretowa, poetka i kompozytorka, która karierę zaczynała jako pielęgniarka. Pogoda w Polsce. Po dotychczasowych burzach z silnymi opadami, wiatrami i 30-stopniowymi upałami ma się ustabilizować i wróci normalne lato. Wiadomości ze świata. Po sobotnim ataku ukraińskich dronów na podmoskiewskie hale towarowe i ich doszczętnym spłonięciu, wczoraj nad ranem nastąpił rosyjski atak 40 różnych rakiet balistycznych na Kijów. A kilka godzin wcześniej Rosja wykonała ponad 800 ataków na 51 miasteczek Zaporoża oraz na pociąg pasażerski. Prezydent Zełenski odwołał w końcu tygodnia ministra obrony Michała Fedorowa po zaledwie 7 miesiącach służby i przekazał stanowisko Jewchenowi Chmarze, wcześniejszemu szefowi SB. Wkrótce ustąpić ma premier Julia Swirydenko, by zostać ambasadorem w USA. Zełenski sygnalizuje też dymisję dowódcy armii Aleksandra Syrskiego. Spowodowało to silne publiczne protesty w Kijowie. Po sobotnim ataku Iranu na bazę USA w Jordanii zginęło tam 2 żołnierzy USA, a 400 odniosło lekkie obrażenia. Kolejny żołnierz USA zginął po irańskim ataku na bazę w Iraku. Irańskie rakiety uszkodziły też 2-krotnie cywilną stację odsalania w Kuwejcie. USA koncentruje się na celach związanych z cieśniną Hormuz, tak by Iran nie mógł już atakować płynących tam statków handlowych. Dziś jest już 2 tydzień tych bombardowań. Na Węgrzech, po parlamentarnych zmianach w konstytucji, nowy premier Madziar osiągnął cel, by prezydent Węgier był apolityczny czy bezpartyjny. W efekcie wczoraj ustąpił dotychczasowy prezydent Tamás Szulyok, związany z poprzednią partią prorosyjskiego rządu Orbana Fidesz. Niemcy ogłosiły stan wysokiego zagrożenia atakami terrorystycznymi. Celami mogą być obiekty publiczne, przemysłowe i obywatele Niemiec. Ale na razie zaatakował tam norowirus, powodując biegunki i wymioty na muzycznym festiwalu homoseksualnym Feropolis. Parę tygodni temu, bez większego rozgłosu, Ursula von der Leyen przeforsowała ustawę Chat Control, a po naszemu Big Brother is Watching You, czyli dostępu administracji publicznej do prywatnej komunikacji na internecie. Ustawa przeszła mniejszością głosów, bo tam jest na odwrót. Ustawy przechodzą, jeśli nie są blokowane, a do blokady potrzeba we względnej większości. No a tego nie było, bo wielu posłów ulotniło się już na wakacje, które zaczynały się następnego dnia. Sprytne. Na koniec 2 słowa o majowej encyklice papieża Leona XIV, w której ostrzegł on przed groźną potęgą AI, czyli sztucznej inteligencji, która, dostając się w przypadkowe ręce, de facto zagraża demokracji i światu. Obecna encyklika jest kolejna ostrzegająca świat, podobnie jak kiedyś XIX-wieczny papież Leon XIII ostrzegał świat przed umaszynowieniem i automatyzacją tworzącą zdehumanizowane masy pracujące, a kolejne papieskie encykliki ostrzegały przed totalitaryzmem, faszyzmem i stalinizmem. W przypadku AI chodzi o to, że jest przez jej właścicieli czy operatorów optymalizowana na określone efekty, nieświadomych tego masowych użytkowników. W skrócie chodzi o władzę nad masami. Wiadomości z Pentagonu. Ogólnie biorąc, Biały Dom bierze się za weryfikację wydatków Pentagonu i je ogranicza. Administracja prezydenta Trumpa wprawdzie zatwierdziła przyszłoroczny budżet obronny w wysokości aż 1070 bilionów, czyli miliardów dolarów, ale próbuje dyktować Pentagonowi, jak te pieniądze podzielić na poszczególne kategorie, jak produkcja amunicji, automatyzacja pola walki, rozwój bazy przemysłowej czy modernizacja myśliwców F-35 lub rozwój nowych F-47 itp.
Departament Obrony USA od lipca prowadzi dialog z kontrahentami komercyjnymi w celu zwiększenia odporności systemów informacyjnych na inwazję hakerów. Grupa zadaniowa rejestruje i analizuje wszystkie słabe punkty. Opracowywany jest system weryfikacji, który każda jednostka czy kompania musi spełnić, by utrzymać swój certyfikat bezpieczeństwa. System ma być zweryfikowany w ciągu 2 miesięcy, ale główna część testów zacznie się dopiero od listopada. Biuro Wierzytelności Rządu USA kontynuuje weryfikację systemów akwizycji broni przez Departament Obrony, ponieważ system działa zbyt wolno. Średnio wdrożenie danej broni trwa aż ponad 12 lat, co w dodatku zwiększa koszty. Zwykle powodem jest wdrażanie systemów nie w pełni dopracowanych, które po latach kosztownego wdrażania są wycofywane. Dotyczy to prawie aż połowy systemów. Zredukowany został program budowy flotylli frygat, a nawet systemu tankowania w locie nowej generacji, to znaczy tankowania samolotami stealth. System postulowany z uwagi na rosnący zasięg chińskich rakiet ziemia-powietrze. Z uwagi na koszt, zamiast nowych systemów usprawniane będą systemy będące już w użyciu, a więc starsze samoloty tankowania KC-135 będą stopniowo zastępowane nowszymi typu Pegas. Cięcia dotknęły też biuro operacyjnego Test and Evaluation. Zamknięto aż 90 projektów, a przyszłoroczny budżet tego biura zmniejszy się do 1/3 obecnego, decyzją sekretarza obrony USA Pete Hegsetha, który zapowiedział też przesunięcia działów i departamentów. Tymczasem siły powietrzne USA żądają dodatkowych funduszy na pokładowe powietrzne szybkie systemy wykrywania i usuwania zagrożeń takich jak rakiety. Ogólnie biorąc, rząd USA ogranicza fundusze na nowe projekty, zanim nie zakończy się implementacja dotychczasowych.

śpiewała Grażyna Łobaczewska, polska dama jazzu, która zaczynała w chórkach Haliny Frąckowiak, a wkrótce dała się poznać jako polska Aretha Franklin, a dziś obchodzi 74. urodziny i ciągle śpiewa. Pora na wiadomości naukowe. Co nas łączy z małpami? Sprawę naświetla Nature News z końca czerwca w ślad za publikacją w Communications Biology. No, poza znanymi ogólnie atrybutami i lekkomyślnością prawie tak bezdenną jak ludzka, małpy człekokształtne jak szympansy i goryle, a nawet bonobo, mają jeszcze jedną wspólną z nami cechę. One na łechtanie reagują rytmicznym śmiechem, tak samo jak ludzkie dzieci. Szwajcarscy naukowcy poddali niedawno analizie akustycznej aż 140 sekwencji śmiechu łechtanych człekokształtnych osobników. Okazało się, że ich śmiech po łechtaniu jest bardziej rytmiczny niż śmiech w trakcie zabawy, ale jest kontrolowany, co ewolucja ukształtowała 15 milionów lat temu. Ta sama grupa naukowców ze Szwajcarii w innej publikacji wykryła, że w interpretacji intonacji głosu ludzkiego najlepsze są kozy. Otóż naukowcy ukryci za ekranem wabili kozy do wiaderka z makaronem wśród wiaderek pustych. Używali rozmaitych intonacji, co kozy ignorowały, ale gdy intonacja była pełna emocji, to kozy biegły w kierunku wiaderka z makaronem. Ciekawe, kto im dał pieniądze na takie badania. Rafa Koralowa na śmieciach. Pismo Biographic opisuje ten ewenement w akwenie portu Miami na Florydzie, bo rozwinął się tam koral niewrażliwy na znane nam w Australii czynniki niszczące, jak silne wahania temperatury, ruch statków czy brudna woda. Tamten dzielny koral osiadł już kilka dekad temu na zatopionym balaście betonowym i na starych wózkach z supermarketów wyrzucanych przez ludzi do morza i na innych śmieciach. Stworzyła się z tego stabilna i zdrowa rafa koralowa z tysiącami rybek. Co ciekawe, wiele tradycyjnych raf tego wybrzeża 3 lata temu zniszczone zostało falą upałów, ale bez szwanku przeżyła rafa śmieciowa portu Miami. Przypuszcza się, że rafa żywi się licznym planktonem i algami zasilanymi przez ścieki miejskie. Dla niedowiarków i turystów władze miejskie zainstalowały podwodną kamerę, która pokazuje życie tej rafy na żywo w lokalnym kanale telewizyjnym. A co będzie z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS? Pyta magazyn Conversation. Jak wiemy, ISS powstała w romantycznych latach 90. pierestrojki między prezydentem Reaganem i sekretarzem Gorbaczowem. Ściśle biorąc, była zlepkiem 2 stacji zbudowanych osobno przez USA i Związek Radziecki. Od paru lat jest nieszczelna. To mikroszczeliny w starzejących się ścianach części rosyjskiej. Kosmonauci na bieżąco je zaklejali klejem epoksy, ale rok temu rosyjski Roskosmos zdecydował naciąć klamrę spinającą nieszczelną kapsułę. Gdy usłyszeli to Amerykanie, natychmiast zarządzili ewakuację ich załogi do części amerykańskiej. Nie wiadomo więc, co będzie z tą hybrydą USA-Rosja, bo nie ma jej czym zastąpić. Jednak w budowie jest już 8-krotnie mniejsza stacja pod nazwą Bezkresne Niebo numer 1, która będzie mogła cumować przy starej ISS i z niej korzystać. Latać zacznie za 2 lata. Następna stacja, numer 2, będzie gotowa za lat 6, wtedy, gdy obecna ISS zakończy życie. A jak zakończy? Otóż specjalna rakietka znanej firmy SpaceX za cenę 840 milionów dolarów
zepchnie 420-tonową ISS z orbity w kierunku Ziemi tak precyzyjnie, żeby spaliła się i spadła akurat gdzieś na Pacyfiku. Sęk w tym, że nie wiadomo, kto miałby za to zapłacić, bo ojców było wielu: USA, ZSRR, European Space Agency i wiele krajów. No, pora na różowe okulary, śpiewa Anna Wyszkoni, która pisze własne teksty i komponuje, a jutro kończy zaledwie 46 lat.

0: Spis ludności w 2026 roku odbędzie się w sierpniu. Pomaga on stworzyć obraz Australii. Pokazuje, jak społeczności się rozwijają i zmieniają, co pozwala planować usługi i wsparcie na przyszłość. We wtorek 11 sierpnia 2026 roku zostanie przeprowadzony spis ludności w całej Australii. Obejmuje on obywateli, osoby z prawem stałego pobytu i posiadające wizy tymczasowe, studentów zagranicznych i osoby odwiedzające. W najbliższych tygodniach otrzymasz instrukcje dotyczące udziału w spisie przez internet, wypełniając formularz papierowy, czy też z pomocą, jeśli jej potrzebujesz. Pomoc jest dostępna w różnych językach i można ją uzyskać przez internet lub telefonicznie. Możesz też zachęcić i wesprzeć swoją rodzinę oraz społeczność, aby były przygotowane. Spis ludności 2026. Każda odpowiedź się liczy. Więcej na stronie www.census.abs.gov.au/polish. Zatwierdzone przez Australijskie Biuro Statystyczne Canberra.
1: Station sponsor.
2: Dziś mamy dwie rocznice dotyczące ważnych Polaków. 234 lata temu urodził się w Poznaniak Ignacy Prądzyński, generał i naczelny wódz Powstania Listopadowego. Czołowy strateg i analista wojskowy XIX wieku, wykształcony w Dreźnie i w Warszawie. Autor około 60 prac z dziedziny wojskowości. Generał Prądzyński brał udział w obu wyprawach Napoleona na Moskwę roku 1809 i 1812, gdzie zdobył Złoty Krzyż Virtuti Militari, a potem po bitwie pod Lipskiem i obronie Paryża dostał Order Legii Honorowej. W kolejnych latach więziony za aktywność polityczną i wreszcie obrońca twierdzy Zamość, a rok później wódz naczelny Powstania Listopadowego, a po jego upadku koordynator polskich działań powstańczych, a parę lat później kandydat na dowódcę Powstania Węgierskiego. Ale zdrowie już szwankowało. Umarł mając zaledwie 58 lat. Drugi solenizant to światowej sławy geograf i podróżnik, który okrążył świat w pierwszej połowie XIX wieku. Paweł Edmund Strzelecki, też poznaniak, dokładnie 5 lat młodszy od generała Prądzyńskiego. Ale on nie miał dyplomów, mimo że był zapewne wolnym słuchaczem. Więc gdy już jako 33-latek zakochał się z wzajemnością, ale bez majątku i dyplomów, to ręki zamożnej panny 24-letniej Adyny, a może Adriany, Turno nie dostał. Więc tuż przed powstaniem listopadowym, gdy dostał po ojcu powstańcu kościuszkowskim mały spadek, to Strzelecki ruszył w świat. Zjeździł pół Ameryki Północnej, dalej Kubę, Meksyk i resztę Ameryki Południowej, a dwa lata potem Polinezję i wreszcie Australię i Nową Zelandię. Opisał dokładnie najwyższe pasmo górskie w Australii, a najwyższy szczyt nazwał sentymentalnie Górą Kościuszki, łamiąc odtąd języki anglosasom. Odkrycia gór, klimatu, geografii i geologii Australii i Tasmanii, w tym pokładu węgla, opisał w monografii niezastąpionej przez kilkadziesiąt lat. W efekcie dostał obywatelstwo brytyjskie i został nawet członkiem Royal Society. A gdy Irlandię dotknęła fala wielkiego głodu, to Strzelecki pozbierał indywidualne donacje i zorganizował akcję dożywiania irlandzkich dzieci. Prowadził biuro dystrybucji darów z pełnym poparciem obu walczących kościołów, katolickiego i protestanckiego. A co z jego ukochaną? Strzelecki jej imieniem nazwał sąsiedni szczyt Mount Edina. Przez 25 lat pisali do siebie płomienne listy, aż do jej śmierci w wieku tylko 48 lat, a on żył sławny i zamożny jeszcze 19 lat. Ale jej już nie było. A oto fragmenty zachowanych listów. Paweł do Adyny. Dziś wspiąłem się na szczyt ogromnej ośnieżonej góry i nazwałem ją Kościuszko, dlatego że przypominała mi mój dom i ciebie. Szkoda, że nie widzisz tutaj tego pięknego nieba. A ty jesteś moim kompasem. Bez twoich listów bym przepadł. Adyna do Pawła. Pytają mnie, czemu nie wychodzę za mąż. Jak mam to wytłumaczyć, gdy moje serce już oddałam i nie mam tam więcej miejsca? Modlę się o Twoje bezpieczeństwo w tych stronach, które mi opisujesz. Paweł do Adyny. Moje myśli mkną ku Tobie co wieczora. Gdyby los nam był łaskawszy, to byłbym tam z Tobą, zamiast wędrować po świecie.

0: żyć.
1: O wyższości młodych ciał nad starymi śpiewała krakowska piosenkarka Piwnicy pod Baranami i Teatru Stu, Beata Rybotycka, która jutro obchodzi 62. urodziny. Niestety samotnie, bo jej mąż, twórca Teatru Stu, niespodziewanie umarł rok temu. A 84 lata temu, w lipcu roku 1942, zakończono ewakuację armii generała Władysława Andersa z ZSRR na Bliski Wschód, a rok później w kampanii włoskiej alianci zbombardowali Rzym. Okres ten, włącznie z Monte Cassino, opisany jest barwnie w książce Przeżyć i wrócić autorstwa byłego prezesa Domu Polskiego Stanisława Gotowicza. To książka oparta na wspomnieniach podoficera Tadeusza Paleja spod Krakowa, a po Monte Cassino kawalera Orderu Virtuti Militari, który po wojnie był drwalem na Tasmanii, a potem trafił do Adelaidy. Ale wróćmy do generała Andersa w Palestynie. Ten polski generał, protestant z niemieckiej spolszczonej rodziny

realizacji paktu niemiecko-sowieckiego Andersa zamyka NKWD aż do sierpnia roku 1941, gdy na mocy układu Sikorski-Majski tworzy się polska armia na wschodzie. Poparty przez podobnie pragmatycznego generała Sikorskiego, Anders zostaje dowódcą tej armii i wykłóca się nawet ze Stalinem, żeby Polacy mogli jak najszybciej wyjść z ZSRR na front. To długa droga przez Iran, pełna głodu i chorób, żołnierzy i całej rzeszy polskich cywili i dzieci. W tę gehennę wplotła się historia naszej pani Genii Walenczykiewicz, wtedy 15-latki, której szkoła w lipcu roku 1942 w Palestynie też wizytowana była przez generała Sikorskiego, tuż przed jego śmiercią na Gibraltarze. Nasza pani Genia poznaje tam wtedy w Nazarecie swojego przyszłego męża, Alberta, chłopaka z sąsiedniej szkoły. Genia pilnuje zbioru płyt, jest gramofon, tańczą czy tango milonga. Ono w wersji tanecznej było nagrane dopiero po wojnie, więc zapewnie tańczyli to później w Londynie, a w Palestynie mogli raczej tańczyć popularny foxtrot Have You Ever Been Lonely, Have You Ever Been Blue, amerykańskiego przeboju Petera de Rose lat 30. z nagranej w Londynie płyty zespołu Amerykanina Ray Noble.

Tę piosenkę do słów Billa Hilla śpiewała wtedy już od lat cała Ameryka, ale jako country style, co w Europie się nie przyjęło. A oto mini próbka.

0: Do armii Andersa w Palestynie dołączają artyści. Z Libanu przedostaje się Hanka Ordonówna. Pojawia się też druga przedwojenna piosenkarka rewiowa Rena Bogdańska, córka kapelana grecko-katolickiego, lwowska Ukrainka Irena Jarosiewicz. Obie opiekują się tysiącami polskich osieroconych dzieci z rosyjskich gułagów. Organizują też regularnie występy artystyczne dla wojska. Śpiewają stare i nowe przeboje. Generał Anders zakochuje się z wzajemnością w Irenie. Formalny ślub będą mogli wziąć dopiero tuż po wojnie, po uzyskaniu rozwodów, bo wojna rozbiła ich pierwsze związki. Irena śpiewa na wojennych estradach, a po zdobyciu Monte Cassino śpiewa tam jako pierwsza piosenkę Czerwone Maki pod Monte Cassino. A potem aż do starości śpiewa w Europie dla BBC i Radia Wolna Europa, dla grup polonijnych i w klubach oficerskich Londynu. Tam zachowało się sporo jej nagrań. Posłuchajmy jednego z nich pod tytułem Gdy chłopiec mój ze mną jest. Oczywiście o miłości, bo o tym najczęściej śpiewały żołnierzom na pocieszenie.
1: Gdy chłopiec mój ze mną jest, styl ma swój,

Ale czasy wojenne wracają. Akurat 37 lat temu, wczoraj, ostatnim prezydentem Rzeczpospolitej Polski na uchodźstwie zostaje oficer II Rzeczpospolitej Ryszard Kaczorowski. W czasie wojny był dopiero w harcerstwie, a po wkroczeniu Armii Czerwonej został komendantem okręgu białostockiego Szarych Szeregów i łącznikiem z ZWZ, Związkiem Walki Zbrojnej. Niebawem łapie go NKWD, gdzie skazany na rozstrzelanie po miesiącach w celi śmierci w ramach łaski dostaje tylko 10 lat łagru na Kołymie, ale wkrótce na mocy układu Sikarski-Majski wchodzi do Armii Polskiej w ZSRR generała Andersa. Walczy w kampanii włoskiej i w bitwie o Monte Cassino. Po roku jako ostatni prezydent rządu londyńskiego Kaczorowski składa urząd na ręce nowego prezydenta Rzeczpospolitej Polski Lecha Wałęsy i przekazuje mu insygnia II Rzeczpospolitej. Jak pamiętamy, Ryszard Kaczorowski zginął razem z całą delegacją prezydenta Kaczyńskiego 10 kwietnia roku 2010 w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Pół roku później umarła żona generała Andersa, Irena Anders, czyli Renata Bogdańska. Zwłoki byłego prezydenta zostały rozpoznane już w dniu tragedii w grupie kilkunastu ciał najlepiej zachowanych. Oglądający nie mieli wątpliwości co do tożsamości. Trumna Kaczorowskiego już 15 kwietnia została wystawiona na widok publiczny w Belwederze, a 4 dni potem złożona z honorami w warszawskiej świątyni Opatrzności Bożej. Ale to nie było ciało Kaczorowskiego, ale ciało innej ofiary katastrofy, jak ujawniły dodatkowe analizy medyczne. Dopiero ponad 2 lata później prokuratura zarządziła ekshumację grobu Ryszarda Kaczorowskiego, skąd trumny z ciałami kwestionowanych ofiar katastrofy zostały przewiezione do krakowskiego zakładu medycyny sądowej, skąd po badaniach z pomocą tomografii komputerowej we Wrocławiu dokonano sekcji zwłok, która potwierdziła błędną identyfikację ciał. Odpowiedzialnymi za chaotyczne identyfikacje ciał uznano ówczesnego podsekretarza stanu MSZ Jacka Najdera. Ponowione uroczystości pogrzebowe prezydenta Kaczorowskiego i innych odbyły się ponad 2 lata po katastrofie smoleńskiej. Czy kiedyś dowiemy się całej prawdy o tej tak zwanej katastrofie? Pora na piosenkę. Niestety wojenne nagrania Hanki Ordonówny przepadły, więc posłuchajmy jej przedwojennego szlagieru.

0: łzy jednej, przebacz mi biednej, przebacz największy grzech.
1: Zbliżamy się do końca programu, więc życzę wszystkim słuchaczom miłego wieczoru i zapraszam do audycji w sobotę o 8 rano w opracowaniu Magdy Józefiak. Przypominam, że godzinne audycje Polskiego Komitetu Radiowego nadawane są w sobotę od 8 rano i w poniedziałki od godziny 17. Ja wrócę do głośników dopiero w poniedziałek za miesiąc 17 sierpnia. A na dobranoc słuchamy piosenki Przemijanie w wykonaniu Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy z zespołem Breakout. To piosenka Jacka Grania, tego legendarnego rockowego kompozytora i tekściarza, który miałby dziś 106 urodziny, gdyby nie umarł 11 lat temu.

0: Szczególna wizyta w Domu Polskim. Karolina Cemka, sobota, 25 lipca 2026 roku, godzina 18:30. Centralny Dom Polski w Adelaidzie z przyjemnością zaprasza członków polskiej społeczności na spotkanie z panią Karoliną Cemką, Chargée d'Affaires AI Rzeczpospolitej Polskiej w Australii, które odbędzie się w sobotę 25 lipca 2026 roku o godzinie 18:30. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością pani Cemki jako Chargée d'Affaires, jak również szansa do przedstawienia osiągnięć i problemów naszej społeczności w Adelaidzie. Zapraszamy, sobota, 25 lipca, godzina 18:30.
1: Jeżeli wasan na programie hor, ali kom semia, nisparawli tih du gos dan li san nan anna lu malikom o alek radio ta komunità maltija fuq l-inkustazzjoni etniku 5 FBI FM bar in place satellite fuq frekwenza ta' 103.1 MHz jekk hemm xi ħadd marid aħna nixuqlu fejqan ta' malajr u 5 FBI is celebrating 50 years of multicultural radio. U nibdew bl-ewwel disk għal dalodu li ġejja minn Antrenato li jisima Nessun Dorma.